0: Vždycky fresh.
1: Okay, ready?
2: Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok, Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
1: Duh.
2: Hledej Fajn Radio.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: You ready?
1: Back to this hit.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Fajn.
1: Vždycky hot,

0: alebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Fajn Rádio, fajn.
2: I'm Lily Green.
3: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.